McCain. Rock Radio Ljubljana. Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.